krofo ma owuo ɔtɔ krofo ma owuo ɛtsi wona kɔ owuo mu no ɛne yɛ gye wɔ mu wɔ yesu kristo dimɔ patɔ kɛ sɛ wɔ yesu kristo dimɔ

0: ne so yɛde yesu mogya hyɛw no fiefoɔ nso na bosome miɛsa akai awurade hyira mo wɔ yesu din mu amen wosu wobɛtumi asow seed obedidom seed ɛde ama wo ne wo fiefoɔ 0244744204 wobɛsɛnde ɛde afa so ɔtene ne mpaeba ɛmu ɔden ɛfrɛ sɛ no akasa firi ɛfrɛ sɛ maame wusu a wokasa firi he wokura ntumi mpakyɛ wokasa
1: Asempa FM